Kajatovce, on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne jeo je on. Ne jeo on, ne jeo on. Jak to vse, kao hna mahoma, a cimona ego negamona. Jak vanma, jak imi gosia, jak oma, vaskamtek, vaskamtek, kake kamionagon.